0: certainly was in the right.
1: Why it wasn't coming on 3:11.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksy i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy. No jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego. To akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pachici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą. A konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej, w związku
z tym tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia informacji dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Inżynierskie historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

No właśnie, czy dzień dobry, czy dobry wieczór? Przyjmijmy, że dzień i wieczór dobry. Wita się z wami Tomasz Kapuśniak. W końcu jeden z najdłuższych dni w roku dzisiaj mamy, a ja chciałbym was powitać na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj chciałbym was zaprosić na kolejną odsłonę inżynierskich historii i co więcej, znowu cofamy się do czasów prehistorycznych. No tak, no, średnio prehistorycznych, ale w każdym razie na okres, powiedzmy, przełomu tysiącleci, czyli między latami przed i po naszej, w naszej erze przed i naszej erze, o tak, lepiej chyba brzmi oczywiście. A wszystko dotyczy oczywiście historii związanej z odkryciami czy rozwiązaniami wymyślonymi w starożytnej Grecji, które z takich czy innych względów po prostu zaginęły i później musiały być odkrywane na nowo. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

Jeżeli zastanawialiście się czasami nad tym, co mówiłem w poprzednich odsłonach tego cyklu, podcyklu programu Inżynierskie Historie, no bo rozmawiamy o tym już kolejny raz, to muszę wam powiedzieć, że do tej pory koncentrowałem się na wielu aspektach, które wtedy były rozwijane. Troszeczkę szczegółów należało powiedzieć. No skoro już tyle wody upłynęło, no to może o wodzie coś poopowiadać. A zacznijmy może od tego, że takim no punktem centralnym, jeżeli chodzi o tę dużą część z tych okryć, to była Aleksandria Ptolemeuszy, czyli trzeci, drugi wiek przed naszą erą. Oczywiście można wspomnieć jeszcze o innych wyspach czy miastach greckich, no ale tutaj o Aleksandrii zapomnieć nie można, no bo w każdym razie, no, w dużej mierze, może nawet dzięki bibliotece, która tam funkcjonowała, udało się niektóre z tych osiągnięć zachować, no częściowo, a częściowo w oparciu o te osiągnięcia później udało się sporządzić jakieś odnośniki, notatki, które dotrwały do naszych czasów i dzięki temu, no powiedzmy fragmentarycznie, to fragmentarycznie, ale o tych wydarzeniach można mówić. Natomiast niewątpliwie bardzo intrygującym aspektem całości jest geografia Aleksandrii jako takiej. Otóż Aleksandria jest położona w delcie Nilu, czyli tuż przy ujściu rozwidlonej delty największej rzeki naszych czasów, oczywiście najdłuższej, czyli Nilu. Chociaż niektórzy twierdzą, że Amazonka może jednak. Pewny nie jestem, trzymajmy się wersji oficjalnej. Nil, moi drodzy. Natomiast jeżeli byliście w Kairze, czyli to już kilkaset kilometrów przed ujściem, przed deltą, to zwróciliście na pewno uwagę, że woda, która przepływa przez Kair, no raz, że jest jej dużo mniej niż na przykład w Asuanie, to druga sprawa, no jej jakość jest no, taka wątpliwa i prawdę mówiąc nie do końca ma to związek z tym, że postępuje industrializacja i zanieczyszcza się ta rzeka coraz bardziej, też, ale nie tylko, moi drodzy, no bo ta rzeka wodę gubi na przestrzeni kilku tysięcy kilometrów, dopływa do niej trochę wcześniej, a później już tylko płynie między pustyniami, w związku z tym ta zielona nitka, która ciągnie się wzdłuż północno-wschodnich zakątków Afryki, to właśnie Dolina Nilu. No i ta rzeka zanieczyszczona była już wcześniej, a poza tym, no, jeżeli mówimy o wodzie, która wolno płynie w tak gorącym klimacie, no to prosta sprawa, że można się liczyć z tym, że ta woda nie do końca nadaje się do celów spożywczych. No i tutaj pewnego rodzaju zaskoczenie. Otóż starożytna Aleksandria czerpała wodę właśnie z Nilu, no bo skąd inaczej mogliby ją brać? Przywozić sobie na łódce na przykład z Turcji czy, nie wiem, z Grecji? Nie. Otóż w okolicach Aleksandrii zachowały się, no w tej chwili zaczyna się to odsłaniać coraz bardziej, pewnego rodzaju osadniki, zbiorniki osadowe, które pełniły tą rolę już wtedy. Otóż właśnie wtedy wymyślono sposób, który powodował, że tą wodę, która była zanieczyszczona, która była ciepła, zakwitnięta i tak dalej, wolno płynąca, no bo to delta, no to tam w tym momencie się to przesuwa, udawało się wpompować, a w zasadzie skierować do osadników, w jaki sposób przefiltrować, w jaki nie wiadomo, ale skuteczny, moi drodzy, bo w Aleksandrii, pomimo tego, że w wielu innych państwach, miastach, przy takim przypadku po prostu choroby związane z brzuchem, niestrawnością i tak dalej, no szerzyły się na zatrważającym tempie, zresztą nie jedna cywilizacja z takiego powodu upadła, to mimo wszystko w Aleksandrii z tej wody, którą pompowano poprzez rurociągi, podkreślam rurociągi, z tych osadników punktów oczyszczania wody była nie dość, że zdatna do picia, w dodatku nie powodowała no, większej ilości niestrawności czy chorób. Jednym słowem, już samo to byłoby osiągnięciem. Jeżeli już mowa właśnie o tych zbiornikach, no to woda ta była puszczana później rurociągami do Aleksandrii, niekoniecznie odkrytymi, bo to nie zawsze było. No i pojawia się następna kwestia. Otóż również zajmowano się tam hydrauliką, ale o tym za chwilę.

Drobne wyjaśnienie. Hydrauliką zajmowano się nie tylko w Aleksandrii oczywiście, ale generalnie w tych greckich oazach naukowych jak najbardziej. Jednym z tych aspektów były takie prawdopodobnie już naukowe podstawy do funkcjonowania rurociągów, czyli obliczania po prostu statycznego, hydrostatycznego różnych elementów, bo jak się okazuje, nie tylko zdawano sobie sprawę z naporu wody wynikających z tego zjawisk, ale również ze zjawisk, które poniekąd kojarzymy z równaniem Bernoulliego. No i tutaj by należało się zastanowić, czy równanie Bernoulliego nie należałoby zmienić na przykład równanie, Greco jakiegoś tam. No bo powiedzmy związki, które z tego akurat wynikało w zakresie cieczy płynów, wychodzi na to, musiało być znane, no bo coś takiego jak przewężenie i tak dalej było jak najbardziej znane starożytnym Grekom. Dość powiedzieć, że również dosyć dokładnie byli w stanie wyliczyć sobie naciski hydrostatyczne, które wywierane były na ścianki naczyń, w których przepływa woda pod ciśnieniem, bo na przykład w wielu miejscach udawało im się wykonać typowy syfon. No można oczywiście powiedzieć, że Rzymianie też takie robili. No nie takie, moi drodzy, nie takie. Po pierwsze, dużo niższe, to jest jedna sprawa, w związku z tym mniej podatne na napór wody. Druga sprawa, były to syfony, bardziej natury grawitacyjnej, mniej obliczeniowej. Natomiast w jednym z miast greckich zastosowano syfon, który miał kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt metrów. W związku z tym wyobraźcie sobie, jak silny napór wody musiał być i co więcej, było to wykonane z rur. Rur oczywiście tym razem już metalowych, ponieważ drewno nie wytrzymałoby takiego ciśnienia, to po pierwsze. Druga sprawa, te rury były ze sobą połączone na tyle trwale, że nawet przy takich ciśnieniach funkcjonowały. A po trzecie, moi drodzy, rozwiązanie to funkcjonowało naprawdę bardzo, bardzo długo. To też akurat powinno być pewną ciekawostką. Zresztą ta hydrostatyka akurat przejawiała się również tym, że również zastosowano akurat pracę wody do tego, aby nawadniać pola w Egipcie, bo akurat właśnie z czasów Ptolemeuszy pojawiły się te systemy z wielkimi kołami, które zasilały wodą z Nilu wyżej położone uprawy i nawadniały je. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno dużo, dużo

Zresztą ta wiedza była potrzebna nie tylko do nawadniania, czy do projektowania wodociągów, czy innych rzeczy, ale również, jeżeli mowa o wodzie, należałoby powiedzieć również o pływaniu po wodzie. Nie jest wykluczone, że właśnie z tamtych czasów pochodziły próby, aby stworzyć napędzany parą pojazd, statek. Przynajmniej jakiś model tego typu był wykonany, co prawda było to uproszczone. Wiadomo, że był to zbiornik z wodą, no i wypuszczana akurat para wodna, która po prostu popychała łódź do przodu. To akurat nie jest do końca potwierdzone, natomiast być może takie zabawki funkcjonowały, znaczy nie, zabawki prawie na pewno były, natomiast czy inaczej zastosowane, nie wiem. Natomiast można jeszcze powiedzieć o innych rzeczach. Nie wiem, czy macie świadomość, ale flagowy statek Kolumba, którego podobno szczątki ostatnio odkryto, miał około 22 metrów i były to naprawdę jednostki wielkie. Co prawda, jak na tamte czasy oczywiście, można oczywiście podsumować, że przecież w podobnym okresie, nieco wcześniej, dopóki dekret cesarski tego zabronił, Chińczycy budowali nawet większe jednostki, które

żeglowały po morzach i oceanach, dopływały do Afryki, a może jeszcze i gdzieś indziej. W każdym razie też ogromne jednostki, no, które w dzisiejszych czasach byłoby pytaniem, jak Chińczycy to robili, no, ale wychodzi na to, że niewykluczone, że również i Grecy no, niemalże tysiąclecie wcześniej budowali jednostki równie duże. Jak duże? No właśnie, tutaj zaczyna się następny problem, bo do końca tego nie wiadomo. Z tej prostej przyczyny, że no, szczątków, które znajdziemy, no, nie zawsze da się przyporządkować. Wspomniany wrak, który znaleźli przy Antichirze, skąd zresztą to urządzenie, o którym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków było, miał metrów około 20. Nie był to bynajmniej wcale największy statek, ale w każdym razie naprawdę spory. Ciekawostka jest innego typu, bo w trakcie prac archeologicznych podwodnych w okolicach dzisiejszej Marsylii natrafiono na wrak greckiego statku. Marsylia wtedy była bardzo ważnym portem greckim, to trzeba też zaznaczyć. Zresztą no, Sycylia, Syrakuzy to oczywiście też były państwa greckie. Państwa miasta greckie oczywiście. W każdym razie znaleziony tam statek wzbudził zainteresowanie w dwójnasób. Spełniał akurat kilka czynników opisów. No, miał około 22-23 metrów długości. Natomiast nie to wzbudziło największe zaskoczenie. Gabaryty oczywiście też. Ale okazało się, że cały kadłub statku, a w zasadzie jego część, nazwijmy to zewnętrzna, podwodna, była obita ołowianą blachą. Dlaczego? No, moi drodzy, okazuje się, że Grecy żeglowali kiedyś również do Indii, nie tylko. A jeżeli chodzi o te kraje ciepłe, no, są tam takie stworzenia, które nie wiedzieć czemu lubią się wgryzać w kadłuby drewnianych statków. No i zabezpieczeniem na to jest blacha, która powoduje, że po prostu nie ma drewna, no to te stworzonka po prostu nie wgryzają się w kadłub, w związku z tym ten statek nie nabiera wody, nie zaczyna tonąć. Dlaczego o tym akurat wspomniałem statku? Ta blacha jest tutaj zmiennym, bo to wychodzi na to, że nie był to absolutnie jakiś ewenement, ponieważ jak zaczęto to sprawdzać, wyszło na to, że w miejscach, gdzie budowano, również były warsztaty, które służyły do wytwarzania między innymi takiej blachy ołowianej. A co za tym idzie, nie dotyczyło to jednego statku, ale prawdopodobnie wielu innych. Natomiast ciekawostka jest taka, że przecież czy to statki konfiskadorów, czy statki Kolumba, czy statki, no zwłaszcza statki Magellana, tonęły, moi drodzy, dlatego że po prostu były zżerane właśnie przez te stworzonka. Zaradzili do tego temu dopiero Anglicy w XIX wieku, zaczynając po prostu obijać statki miedzianą, tym razem blachą, ale pomysł, jak widać, absolutnie nie jest nowożytny.

A jeżeli już mowa o kwestiach związanych z żeglugą, no to wspomniałem, że żeglowali Grecy do Indii. Co więcej, wychodzi na to, że nie żeglowali oni tak, jak przez wiele wieków domniemywano, czyli no po prostu płyniemy w zasięgu widzenia brzegu, no i trzymamy się tej zasady. Nie. Okazuje się, że oni pływali po prostu na przestrzał, czyli tak, w zasadzie dla nas nic niezwykłego. Cóż w tym takiego dziwnego? No ale nie do końca. Otóż po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię ustawienia szerokości geograficznej, to jest to w miarę proste, no bo jeżeli sobie określimy kwestię związaną z datą, czyli jak wysoko słońce jest nad horyzontem, jeżeli zmierzymy ten kąt w samo południe, czyli przy zenicie, no to jesteśmy w stanie określić mniej więcej w ten sposób, gdzie jesteśmy. No ale to absolutnie nie wystarcza do tego, aby określić swoją pozycję. Co jest z drugiej strony istotne o tyle, że jeżeli już mamy taką pozycję, a to się wiąże oczywiście również z kwestiami związanymi no, chociażby z dokładną ustalnią, precyzyjnie określeniem godziny pomiaru i tak dalej, no bo ta godzina, a w zasadzie różnica godzin między punktem odniesienia a tym punktem wskazuje, na jakiej długości geograficznej jesteśmy. A jest to potrzebne w dwóch powodów. Po pierwsze, no musimy mieć te długości, szerokości, żeby po pierwsze stworzyć w miarę dokładną mapę, która no nie będzie nam pokazywała tylko powiedzmy teoretycznego zarysu wybrzeży, brzegów oceanu, morza, ale będzie to odnosiło do określonych współrzędnych, co za tym idzie do określenia. Druga sprawa, no jeżeli już określimy współrzędne brzegów, punktów odniesienia i tak dalej, no to okazuje się, że również mając możliwość określenia jednego i drugiego na statku, możemy określić, w którym punkcie jesteśmy. Natomiast bez posiadania tej wiedzy, zarówno jeżeli chodzi o mapy, jak i o kwestie innych parametrów, no, żegluga, powiedzmy, na przestrzał przez ocean bez innych punktów odniesienia zaczyna być nader problematyczna. No, trzeba znać jeszcze również odniesienie w kierunku, co do kierunków, bo północ-południe ważnymi rzeczami są. Do tej pory zakładaliśmy, że to odniesienie można było określić tylko i wyłącznie odnośnie przez słońce, przynajmniej wtedy. Wynalazek kompasu to podobno dzieło wikingów, którzy rzucali metalowy element. No, wychodzi na to, że i z tym problemem poradzili sobie jakoś Grecy, ponieważ nie można sobie wyobrazić, aby decydowali się na żeglugę oceaniczną, pełnomorską, nie mogąc po pierwsze określić w dowolnych warunkach i w dowolnym momencie kierunków świata, ani z grubsza, no to już niekoniecznie w danym momencie, ale powiedzmy raz na jakiś czas, pozycji, w której się znajduje. Jednym słowem zostaje otwarta kwestia, że nauka nawigacji bynajmniej też nie jest tylko i wyłącznie odkryciem naszej epoki.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff organized. Whatever we gonna do, we gotta do it right, yo.
1: No i na koniec jeszcze jedna sprawa, bynajmniej nie tylko z pozoru niezwiązana akurat z kwestiami żeglugi. Nie wiadomo, czy stworzono zegary, które umożliwiały akurat pomiar czasu, precyzyjny pomiar czasu w czasie rejsu, ale z całą pewnością w tych epokach przed naszą erą, czyli w granicach III, II wieku przed naszą erą, rozbudowano również całkiem zasadnie teorię budowy zegarów. Co prawda były to najprawdopodobniej zegary wodne, być może jakieś inne. Nie mamy dowodów na to, że były to jakieś zegary mechaniczne. Chociaż oczywiście wykluczyć tego nie można, biorąc pod uwagę inne osiągnięcia, do których doszli. Ale nawet te zegary wodne mogły stanowić, czy inne formy odmierzenia czasu kalibrowane poprzez te zegary wodne mogły stanowić jakiś punkt odniesienia. No dość powiedzieć, że również były one miały one zastosowanie również całkowicie realne. Dość powiedzieć, że w trakcie prac wykopaliskowych stwierdzono, czy odszukano, czy również w oparciu o zapiski przede wszystkim, stwierdzono, że jedna z kurtyzan aleksandryjskich oferowała swoje usługi na 20 minut. I co więcej, bynajmniej nie było to na zasadzie od to już 20 minut i już tego nie, moi drodzy. Miała specjalny czasomierz, który co 20 minut sygnalizował odmierzony okres czasu. No i również koniec świadczenia usług.

mam nadzieję, że ta kwestia półrozrywkowa odnośnie historii rozwoju myśli technicznej wam się spodobała. Na dzisiaj to już tyle, ale do tego wątku jeszcze przynajmniej raz wrócimy, no bo jest na pewno jeszcze kilka kwestii, o których wspomnieć po prostu trzeba, aby troszeczkę być może zmienić nasz światopogląd, naszą wiedzę o tym, jak rozwijała się myśl techniczna, myśl inżynierska w zamierzchłej przeszłości. Ale to będzie później. A dzisiaj dziękuję wam serdecznie za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia. Pa!

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: Radio Nowinki, Eastwest Rockers, Eastwest FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastwest Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

0: tego nie wie nikt.
1: Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksji i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo dzień psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, święto lotnictwa polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzieniegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces, ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku. A jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad trzech dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Happy birthday. Make a wish.

tam szkła, ciągle mgła, zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz, a każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będzie

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Witam Was w czwartym tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. Dodam jeszcze, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Bartłomiej, Bartosz, Jerzy, dodatkowo Patrycja, Luiza, Ludwik, Sandra, Aleksander, Maria, Monika, Cezary, Józef i Patrycja, Aleksy i Augustyn. To jeżeli chodzi o solenizantów, którym życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie w tym tygodniu obchodzimy również dzień zdegradowania Plutona. To tak dla informacji, chociaż ponoć ma wrócić na piedestał, zobaczymy. Dzień Windowsa, nie wiem czy tu akurat o piedestale można mówić, ale niech będzie. Dzień polskiej żywności i dzień zupy błyskawicznej. To tak dla kontrzestawienia, że określa. Dodatkowo Dzień Psa, moi drodzy, no jednym słowem wszystkich naszych czworonogów pozdrawiamy. Dzień Tira, jakby co, to akurat możemy i narzekać, że nam droga tarasuje, ale niezwykle podważna funkcja i istotna jest. A dodatkowo, moi drodzy, Święto Lotnictwa Polskiego, to akurat piątkowe święto, na które na pewno wielu z Was serdecznie będzie chciało się przejść, bo pewnie i pokazy lotnicze gdzie niegdzie będą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, a w zasadzie koncertowe, bo o klubie tutaj nie można mówić, jedna z ostatnich odsłon piątej edycji festiwalu Rockowizna, która rozegra się właśnie w Krakowie w piątek 28 sierpnia i sobotę 29 sierpnia. Mogę powiedzieć tyle. Wszystko to na lotnisku w Czyżynach oczywiście będzie się odbywało, także mogę już w tej chwili serdecznie Was na ten koncert zaprosić tuż pod nasze akademiki zresztą. A w ramach koncertów pojawią się m.in. Lacuna Call, Coma, Lord of the Lost, Royal Republic, Jam, Icy Drinker, Nocny Kochanek, Pull the Wire, Kit Pacici, Zenek Grabowski, The Analogs i Romantycy Lekkich Obyczajów. Oczywiście na wszystkie koncerty serdecznie Was zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestię filmową, no to mam dla Was perełkę. Perełkę, która na ekrany polskie wkroczyła no, z ogromnym, ogromnym poślizgiem, bo premiera była w grudniu 1962 roku. U nas pojawiła się dosłownie parę dni temu, w związku z tym jest to premiera po latach naprawdę piękna. A jest to ekranizacja powieści Franza Krawki, Proces. Ale uwaga, uwaga, w reżyserii Orsona Wellesa, geniusza ekranu, tuza filmu, nie wiem co by jeszcze powiedzieć. Mamy tutaj skromnego urzędnika, który zostaje niespodziewanie aresztowany, a następnie powiadomiony, iż wytoczono przeciwko niemu proces. A generalnie chodzi tutaj oczywiście o pewną formę utopii związaną, no powiedzmy, ze statusem państwa totalitarnego i policyjnego. Produkcja, tak jak powiedziałem, z 1962 roku, a jest to film, który był przez Orsona Wellesa nakręcony w momencie, kiedy nie za bardzo podobał się amerykańskiemu establishmentowi, a w zasadzie politykierom, bo wtedy w Hollywoodzie, nie wiem czy macie świadomość, były różne dziwne akcje, a on, no cóż, można powiedzieć, że miał troszeczkę lewicowe poglądy. Film jest produkcją francusko-włosko-niemiecką, w zasadzie RFN-owską, bo wtedy o połączeniu Niemiec nikt jeszcze nie marzył. A film do obejrzenia oczywiście w wybranych kinach, w związku z tym poszukajcie. A jak nie, możecie sprawdzić również na serwisach streamingowych, no bo jest to pozycja na pewno warta obejrzenia i oczywiście zachęcam do jej śledzenia, obejrzenia, no i przetworzenia, a również przemyślenia. No i informacje bieżące, a tutaj chciałbym Was zaprosić na 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu, które odbywać się będzie między 8 a 10 września 2026 roku, a jest to największa i chyba najważniejsza konferencja społeczno-ekonomiczna w Europie Środkowej, która od ponad 3 dekad stanowi kluczową platformę dialogu między polityką, biznesem, nauką i kulturą.
a konferencja w Karpaczu odbędzie się ze współudziałem Politechniki Krakowskiej. W związku z tym, tym bardziej zapraszam do śledzenia mediów uczelnianych, gdzie będą krótkie zestawienia i informacje dotyczące wydarzeń, które były prowadzone również przez prelegentów czy przedstawicieli naszej uczelni. Przypominam, konferencja, a w zasadzie forum ekonomiczne w Karpaczu, 35. forum ekonomiczne, w dniach od 8 do 10 września. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym idzie, przypominam, że pomimo wakacyjnej pory, my dla Was na okrągło cały czas nadajemy i pracujemy. A programy autorskie możecie słuchać codziennie o godzinie 9 rano i wieczorem o 20 lub 21, natomiast słuchać możecie nas na okrągło całą dobę, bo oczywiście na 24 godziny program nadajemy dzień po dniu, także to wszystko do Waszej dyspozycji cały czas. Dodam jeszcze ze swej strony, że możecie dzisiaj liczyć oczywiście na serdeczne pozdrowienia i zaproszenia oczywiście do współtworzenia naszego radia. A dzisiaj do usłyszenia, żegna Was Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,